0: Մեն շապատ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30 հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1588 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Polskie tradycje ludowe i kościelne związane z zielonymi świątkami, a także aktualny serwis informacyjny wypełnią naszą dzisiejszą audycję. Minęła godzina 13:30 u tych z Państwa, którzy są z nami w sobotnie wczesne popołudnie lub 1:30 u nocnych Marków, czyli wszystkich tych osób, które słuchają nas w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale bez względu na porę dnia czy nocy. Ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.

wiadomości. XIX maja w Budapeszcie odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze w Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem świętego Wojciecha. Na 21 maja zaplanowano posiedzenie plenarne Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Powiemy o nim w naszej kolejnej audycji. Polski Dom Kultury w Budapeszcie wraz z Fundacją Wonderland mają zaszczyt zaprosić na warsztaty literacko-artystyczne z Torunia do gwiazd o Mikołaju Koperniku. Warsztaty odbędą się w siedzibie Polskiego Domu Kultury przy ulicy Nador 34 w ramach pośniadaniowych zajęć przedszkola BEMA 23 maja w godzinach od 11.30 do 13.00. Walne zebranie sprawozdawcze w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym imienia Józefa Bema. Informujemy, że na 28 maja na godzinę 16.30 zapowiedziano termin dorocznego zebrania członków stowarzyszenia i bez względu na frekwencję zebranie to będzie prawomocne. Kolejny rodzinny weekend w Zielone Świątki właśnie się odbywa i potrwa do 25 maja. Organizatorzy zadbali o wyjątkowy program i pełen atrakcji Weekend Zielonoświątkowy. Miejsce Mazurek, Balaton Bodlar, ulica Tulipan, numer 25. Odpust budapesztańskiej polskiej parafii. Zapraszamy serdecznie 24 maja, jutro, na mszę świętą odpustową o godzinie 10.30, w czasie której dzieci z naszej parafii będą miały swoją rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Po mszy świętej planujemy festyn parafialny, piknik rodzinny. Będzie występ teatralny, kopciuszek, dmuchańce, zabawy dla dzieci. Organizatorzy liczą na wesoły, wspólnie spędzony czas. Wybór prac fotoreportera Chrisa Niedentala prezentowany jest w Instytucie Polskim w Budapeszcie w 6 dzielnicy przy ulicy Nogmezy 15. Wystawę tę można oglądać do 29 maja w dni powszednie. 30 maja o godzinie 17 na placu Elżbiety w 5 dzielnicy Budapesztu na zaproszenie samorządu polskiego 5 dzielnicy w koncercie narodowościowym organizowanym w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Letniego wystąpi polski zespół Pogórzanie z Podkarpacia. Od 28 do 31 maja do Budapesztu zawita kolejny przystanek Historia, prowadzony przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Komitet Pamięci Narodowej NEB, Instytut Pamięci Narodowej IPN, Instytut Polski w Budapeszcie i Fundacja imienia Wacława Felczaka organizuje konferencję naukową zatytułowaną Rewolucja w dwóch miejscach. Rok 1956 w Polsce i na Węgrzech. Czas i miejsce konferencji 4-28 maja, biuro NEP w 8 dzielnicy Budapesztu przy ulicy Wosz pod numerem 10. W piątek 29 maja Instytut Polski w Budapeszcie, dzielnica Budapesztu 6, ulica Nogmezy 15. Wystawę zatytułowaną Zniszczone miasta Poznań-Budapeszt 1956 w języku węgierskim, polskim i angielskim można oglądać od 28 maja do 30 czerwca w biurze NEP. Polonijny Dzień Dziecka odbędzie się 6 czerwca w godzinach od 11 do 15 w 18 dzielnicy Budapesztu w Parku Błokai. Wymagane są zgłoszenia. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Rzecznik Narodowości Polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Iwona Tłotny-Segedi. Organizatorami są Stołeczny Samorząd Polski, Samorządy Polskie 17 i 18 dzielnicy Budapesztu, Ogólnokrajowa Uzupełniająca Szkoła Polska i Przedszkole na Węgrzech, Szkoła Polska przy Ambasadzie Polskiej i Stowarzyszenie Polonia Nowa. Do 28 września w Muzeum Świętego Stefana w Sejczesz-Fegerwar można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejna informacja dla spacerujących. Na ogrodzeniu Ambasady Polskiej w Budapeszcie można oglądać wystawę fotograficzną plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery pory roku. Tyle bieżących informacji.
po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy przez długie wieki w sposób najbardziej uroczysty świętowano właśnie zesłanie Ducha Świętego. Jest to jedno z najstarszych świąt Kościoła, wprowadzone już w II wieku. To Duch Święty napełnił mocą i żywą wiarą apostołów tak, by w całym świecie mogli głosić prawdy wiary Chrystusowej. W początkach chrześcijaństwa święto nosiło nazwę Pentekoste, 50 dni po Wielkiej Nocy. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, tradycje zielonoświątkowe łączą się jeszcze z elementami obyczajów pogańskich, szczególnie z tymi, które wiązały się ściśle ze świętem rolników i pasterzy. Obfitowały one w pieśni, modlitwy, procesje błagalne wśród pól o dobry urodzaj. W narożnikach pól zatykano gałązki zieleni, by chroniły od gradobicia. Różne regiony Polski dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyła radość z tej najpiękniejszej pory roku. Domy i obejścia musiały być udekorowane kaskadami zieloności, wśród której pierwsze miejsce zajmowały brzezina, jodła, klon i tatarak. Gałęzie zatykano za obrazy i belki, układano je na sprzętach i pułapach, a podłogę wysypywano rzeźko pachnącym tatarakiem. Musiało być wszędzie zielono, w oknach, ścianach, płotach, musiało się mienić świeżym liściem. W okolicach Pińczowa na ten dzień mieszkańcy wsi rozrzucają tatarak po podłodze, w izbach i przed sieniami, a ponadto majętniejsi włościanie pieką na te święta placek z twarogiem, powszechnie tu zwany kołaczem. Zieleń była od czasów pogańskich łączona z tymi dniami. Zielone wieńce zdobiły głowy dziewcząt, a wieńce z liści brzozy, dębu i klonu zakładano nawet na szyję koni i rogi bydła. Zaś wianuszki z polnych kwiatów opasywały szyję gęsi i kaczek. Wybór liści nie był przypadkowy. Delikatna brzoza miała wzbudzić miłość i sympatię. Dąb zapewniał przyjaźń i długie życie, a klon – zdrowie. Wierzono, że cechy te przechodzą z liści na zwierzęta. Zielonym świątkom towarzyszyły zabawy ludowe, między innymi gonitwy czy drapywanie się na wysoki słup zwany majem, na przykład w okolicach Bliżyna, chodzenie po domach z gaikiem i zbieranie datków. Nie brakowało wówczas zabaw o charakterze matrymonialnym. Zdaniem przede wszystkim Oskara Kolberga, jak i innych etnografów, zwyczaje tego święta trzeba łączyć z tradycją sobótkową. Jeszcze w średniowieczu Kościół zwalczał te zabawy jako uporczywe pozostałości pogańskie, pozwalając tylko na majenie obejść zielenią, jako otwieranie zielonych bram dla Ducha Świętego, aby zechciał nawiedzić domy dla oświecenia serc i umysłów mieszkańców. Zwyczaj ogni sobótkowych w drugi dzień Zielonych Świąt do niedawna był praktykowany w niektórych regionach. Tak oto Władysław Anczyc pisał przed laty o sobótkach. Rzecz szczególna, że gdy w innych stronach Polski obrzęd ten od wieków odbywa się w Wigilię Świętego Jana, w krakowskiem palą sobótki w dzień Zielonych Świątek. Wieczorem od Ojcowa do Landskorony, od wzgórz chełmskich aż po mogiłę Wandy. Cały widnokrąg goreje tysiącami ognisk po wzgórkach, jak nieprzejrzane obozowisko wśród nocy. Przy każdym ognisku mnóstwo włościan otacza kręgiem palący się stos gałęzi i słomy, wciąż podsycany. W środku bucha ciemnym płomieniem beczka smolna, umyślnie na ten cel u smolarzy zakupiona. Dookoła stosu biegają chłopcy, często skaczący przez ogień, jakby przez kąpiel dla oczyszczenia grzechów. Od 1931 roku Zielone Świątki stały się świętem ruchu ludowego, kiedy to stare tradycje zaczęto łączyć z wystąpieniami i wiecami ludowymi. W polskim kalendarzu Zielone Święta trwały dwa dni, aż do 1957 roku, kiedy to drugi dzień przestał być dniem wolnym. A teraz zapraszam na Magurę.

0: majenie domów zielonymi gałązkami. Najlepiej zachowanym i najbardziej znanym zwyczajem związanym ze świętowaniem zesłania Ducha Świętego jest strojenie domów w przeddzień Zielonych Świątek, domy, a niekiedy także stajnie, stodoły, a nawet bramy, ogrodzenia ozdabiano gałązkami drzew, liściastych, buków, brzóz, lip i modrzewiów. W niektórych częściach kraju na podłogę w domu kładziono pędy tataraku. Takie działania miały na celu ochronę przed szkodnikami i insektami, a także odgonienie złych mocy od mieszkańców.
1: Rankiem, gdy wyprowadzano bydło ze stajni, gospodyni kulała jajkiem po ziemi 3 razy koło krów, żeby były takie okrągłe i gładkie, jak to jajko. Było ono symbolem nowego życia. Jak mawiano na żywiecczyźnie, jaja muszą być, od jaj się zacyno. Natomiast pastucha polewano wodą, co miało sprawić, że nie będzie on spał przy krowach. W ten dzień mojono, czyli przystrajano domostwa i budynki gospodarcze świeżymi, zielonymi gałęziami rozmaitych drzew, na przykład jaworem, jesionem czy lipą. Umieszczano je głównie ponad drzwiami i oknami. Znanym zwyczajem było także palenie ognisk i opalanie pól. Z każdej wsi kilku młodych chłopaków z przygotowanymi łopalackami, czyli drążkami zakończonymi gęsto splecioną słomą lub kadłubkami, zwanymi również kozubkami, czyli pochodniami sporządzonymi z drążka oraz misy z kory świerka, do której wlewano smołę, przychodziło do ognisk, by je zapalić. Następnie, trzymając płonące pochodnie, chłopcy obiegali obsiane zbożem pola, by dobrze obrodziły, wykrzykując.
2: Żrej, zetko na nowa latko! Żrej! A łowiesek glogonicka! Żrej!
3: Boże, bo świeć nasze zboże! Boże, bo świeć dziadkowe zboże!
2: Boże, bo świeć strykowe zboże! Boże, bo świeć nasze zboże! A to siada jako
0: może! Zielone Świątki, czyli wszechogarniająca zabawa. Czas od niedzieli do wtorku nazywano wiosennym festiwalem. Na wiejskich folwarkach i dworach odbywały się wtedy bale, na które przygotowywano się jeszcze w Wielkim Poście, kupując i szyjąc wyszukane kreacje. Bogate pikniki i zabawy wśród kwitnących bzów i jaśminów były okazją do poznania sąsiadów, dalszej rodziny czy zawarcia nowych znajomości. Wszyscy bowiem bardzo chętnie brali udział w tych wyjątkowych majówkach na świeżym powietrzu. W całym kraju zielonoświątkowe noce rozjaśniał blask rozpalanych wtedy ognisk. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich, dlatego był krytykowany przez władze kościelne. Płomienie mające w te noce magiczne właściwości miały chronić przed złem, zniszczeniem plonów oraz chorobami bydła. Zabawy wokół ogniska charakteryzowała wolność i rozluźnienie obyczajów, podobnie jak w czasie sobótek. Tańczono, rywalizowano i szukano przyszłych towarzyszy wspólnego życia. Zielone Świątki były również najważniejszym świętem wszystkich pasterzy.

0: Nie tylko dorośli obchodzili zielone świątki, również nieletni podczas pasienia krów. Urządzali zabawę przy ognisku, tak zwaną farynę. Podobnie centralnym punktem tej uroczystości było wspólne spożywanie jajecznicy usmażonej na wybudowanym przez chłopaków prowizorycznym piecu. Zielone świątki przebiegały w atmosferze radości i zabawy. Wszyscy cieszyli się z możliwości wspólnego świętowania i oderwania się od ciężkiej pracy. Anna Wilczek, urodzona w 1932 roku w Ciścu, tak opisuje zapamiętane przez siebie zwyczaje związane z tym świętem.
1: Zielone świątki to jest święto ludowe. Całą wieś była umojona. Tak się ludzie cieszyli. Faryny robili, po groniach śpiewali. Nieroz taką farynę zrobili, to kiela chłopoków tam sytko posło. To do wsi było słychać, ja zjeńcało. Mieli na to czas. U nas jak się już pole kuńcyło, łostre się zacynało, to na tym łostrem był wolaka smyrecek i tam jałowce rosły. My tam na borówki chłodzili, to na tym łostrem farynę robili. Krowy się pomiędzy to pasły, bo nie było gęstego lasu, to trowa rosła. Zawsze jak my tam krowy paśli, to my się składali na tę farynę. Ty przyniesiesz chleba, ty przyniesiesz smalcu, czy tam słoniny, ty przyniesiesz jajek, ty też jajek przyniesiesz, bo jajko często było w chałupie, bo kury były. Chłopcy już przed tym zrobili piec, blachy przynieśli, zawsze od nas nabrali cegieł, bo ojciec miał cegiel nie na grapie. Zrobili ten piec, łob murowali, rurkę starą jak ktoś miał z pieca wychynioną, to tam potem dali. Tak wysoko to potem z tej rury wychodził dym. Na piecu były blachy, na tym patelnia, czy tam jakiś rondel, no i w tym się smazyło jajecnice. To się odbywało w dzień. Dzieci se robiły farynę przy krowach, bo krowy nie były w sopie odfutrowane, ba trzeba było iść z krowami na farynę. To dziewczyn ta smazyły jajecnice, bo to umiały, a chłopcy pilnowali za tyla krów. Starsi, to kogo było stać, to se posiedzieli i ugościli się, a kogo nie było stać, bieda z nim, no to są zielone świątki odprawił, ubrali zieleniną koło okien, koło drzwik, do kościoła poszli, przyszli.

czasie, w którym odbywały się te święta, zwykle przyroda była już na tyle rozwinięta, że wypuszczano bydło w pola. Między innymi na Podhalu wiązało się to z długimi miesiącami przebywania z dala od domu i rodziny. Bydło wypędzane w pole po raz pierwszy smagano zielonymi gąskami, okadzano ziołami lub kropiono wodą święconą. To wszystko, by chronić je przed czarami i urokami. W zielonoświątkowe wieczory na łąkach i pastwiskach rozpalano ogniska i organizowano uroczyste uczty. Głównym daniem była jajecznica, która wówczas była przysmakiem spożywanym od święta. Pasterze w Wielkopolsce, na Kujawach i Podlasiu wybierali spośród siebie króla i królową, którzy w ten dzień dostępowali zaszczytów, odbierali podarki i posilali się samymi smakołykami. Dziś po bogatych zielonoświątkowych obrzędach pozostało jedynie wspomnienie. Nasze pokolenia nie wypasają bydła, a w miastach ciężko o wystarczającą ilość zielonych gałązek czy miejsce do zapalenia zwyczajowego ogniska. Warto jednak w ten dzień wspomnieć o dawnych zabawach, zorganizować wiosenne przyjęcie z jajecznicą lub grillem zamiast ogniska i wspólnie dzielić się radością z pięknej wiosennej pogody.

Pozwólcie Państwo, że przypomnę jeszcze wydarzenia, które czekają nas jutro w Budapeszcie, bo to przecież odpust w Kościele Polskim pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych. Spotkanie pokomunijne dzieci, a potem miejmy nadzieję, że Aura dopisze festyn familijny w ogrodzie Domu Polskiego. Zabawy dla najmłodszych, przedstawienie przygotowane przez siostrę Weronikę, ale to nikogo nie zatraci. Wyjątkowy weekend zielonoświątkowy odbywa się w polonijnym ośrodku wypoczynkowo-edukacyjnym Mazurek w Balaton Boglar. Jest czym wybierać. Miłego świętowania!

0: Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tuny Trojan, Eryki Dejmeszy, kierownicza produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia Pozsellyama.